bobbity bobbity diddle zit, bobbity bobbity diddle zit. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.